Capris. Capris. Številka. Številka ena na obali. I gotta find my way back. Back to summer paradise.